Vozimo te lagano, vozimo te lagano. El Radio, tvoj lagani radio.